Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
1: Zgarniasz
2: 15 tysięcy złotych!
3: Ja nie mogę!
0: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: I po reklamie.

0: drama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
6: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Dla ludzi z boku jestem głupkiem z bloku. Nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obrócić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to, co w moim. Nie umiem kochać, choćmy coś razem odpoczyć.

0: Reklama.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczyłydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
6: I o czym teraz myślisz?
7: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: Warszawskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
0: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: Panorama.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
5: Nie wierzę!
6: 15 tysięcy złotych!
7: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak wyszło, jak wyszło.
4: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tys. Zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
1: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano.
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

My Body Isn't Ready, tak śpiewa Summer w RMF Max. No moje ciało też nie jest za bardzo gotowe na pracę, nie dość, że w weekend, to jeszcze w święto, ale co zrobić? Ktoś musi, nie? A kto jeszcze w pracy, kto w trasie, dajcie znać, co porabiacie. W sobotni poranek, 15 sierpnia po 8 witamy się w programie Lato na Maxa. Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam przez najbliższych 5 godzin. Za 2 godzinki po 10 dołączą do mnie Agata Świderska i Ada Krysian i się zaczną brać. Nie duszę. Za chwilę za to Eminem Without Me.

ostatnio noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Słuchajcie, jest magia nie tylko w powietrzu, ale też w muzyce. Magic in the Air, Magic System i czołki w RMF Max. Jak powiedziałem, żebyście dali znać, co porabiacie w sobotni poranek, to nie powiedziałem, że możecie pisać na 3001 albo na Messengera RMF Max. No ale widocznie większość z was wie, bo tu parę wiadomości już do mnie dotarło. Pozdrawia ekipa, chłopaki z Holandii już od 2 godzin w pracy. No, widzę, że tam w Holandii to nie mają taryfy ulgowej, nawet w soboty. No ale dobra, szybciej zaczniecie, wcześniej skończycie. Pozdrowionka oczywiście. A też na przykład do pracy szykuje się Michał, który jest, uwaga, fotografem weselnym. I Michał właśnie zbiera cały sprzęt, żeby dzisiaj pocykać fotki na weselu czy na ślubie. No to się faktycznie, patrzcie, jaka to jest odpowiedzialność. Trzeba się przygotować, nie? Żeby nie było, że tam zapomnisz obiektywu i para młoda mówi tak, potem się okaże, że zdjęć nie będzie. Michał, powodzonka w pracy. Wszystkim powodzonka w pracy. Jak chcecie coś dać znać, co porabiacie, 3001 albo Messenger RMF Max. Martin Garrix z nami, Ed Sheeran, Repeat It.

R&B, czyli Ring My Bell, nuta sprzed prawie 50 lat i absolutnie zniewalający, totalnie po prostu hipnotyzujący wokal Anity Ward. I takich przeróbek poprosimy więcej. A propos zniewalającego i hipnotyzującego wokalu, no to myślę, że ta pani na tej samej półce. Za chwilę z nami Rihanna, Only Girl in the World.

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal.

Sanach z nami w RMF Max z kawałkiem Szampan. No pewnie ten numer poleciał wczoraj w Krakowie na koncercie. Na pewno poleciał. Ależ grube wydarzenie było. No ja nie byłem, ale mam relacje z pierwszej ręki od tych, co byli, że było naprawdę cud, miód i w ogóle. To już był przedostatni w tym roku stadionowy koncert Sanach. Kto się spóźnił na ten, no to finał w Warszawie na PGE Narodowym. Czy będziemy mieć dla was bilety w RMF Max? No a jak? Sylwa Bampa teraz przed nami. On Tonight, wiralowa świeżynka w RMF Max. Za chwilę 9:00.

0: mówisz nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa!
6: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
7: Sobota zapowiada się bardzo gorąco i słonecznie na przeważającym obszarze kraju. Na Pomorzu i Warmii do 30 stopni, w centrum i na Mazowszu 31, może 33 stopnie nawet. Na zachodzie w Wielkopolsce, Lubuskiem i na Dolnym Śląsku lokalnie do 35 stopni. Na południu i południowym wschodzie również upalnie do 33 kresek. Po południu, na zachodzie i północy mogą pojawić się lokalne burze. Niedziela przyniesie więcej chmur i miejscami gwałtowne opady, a początek tygodnia będzie dynamiczny.
6: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
8: Jak ktoś z was wybiera się na defiladę wojskową na Wisłostradzie, to spokojnie, zdążycie, dopiero 9, a ona o 12 startuje, no ale tam wiadomo, trzeba zająć jeszcze jak najlepsze miejsca. Na start 9, no to taka zmyłka, Alabama ten, 10 w tytule, Moonlight i Fordo, Dawid Miązek. Ja z wami jestem do 13. Zapraszam.

0: Beauty and the Beat. Justin Bieber, Nicki Minaj w RMF Max, a za chwilę będziemy mieć podpowiedź dla tych, którzy naprawdę chcą mieć ciszę i spokój. I ciszę, i jeszcze raz ciszę i spokój na wakacjach. Spoiler alert, to nie u nas, to nawet niekoniecznie w Europie. O tym za parę minut, wcześniej, bo już za chwilę Temper City, Self-Aware. RMF Max.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji.

0: tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty: 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: I po reklamie.

Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata w RMF Max. Na szczęście jeszcze kawał lata przed nami. Do ostatniego dnia jeszcze sporo brakuje, a tutaj coś dla tych, którzy właśnie szukają ciszy i spokoju na letnim wypoczynku. Jeden z magazynów podróżniczych opublikował ranking najcichszych krajów. Miejsc, gdzie jest największa szansa na to, że nie będą nam towarzyszyć inni ludzie, nikt nam nie będzie gadał nad głową, a jedyne, co będziemy słyszeć, to dźwięki natury. No i najcichszym miejscem na świecie okazał się Butan, czyli nieduże państewko skryte wysoko w Himalajach, a na drugim miejscu dużo cieplejszy kraj, Namibia w Afryce. Duży kraj, gdzie mieszka niewielu ludzi, a turystów to w ogóle tyle co nic. W ogóle Afryka zdominowała ten ranking. Połowa najcichszych krajów na świecie właśnie się znajduje w Afryce. W Europie najcichsze są Finlandia i Szwecja. Polska daleko, a najgłośniejszym miejscem, krajem jest Singapur. No jakby szukali takiej naprawdę cichej miejscówki, to polecam swoje mieszkanie po tym, jak stłukłem mojej żonie filiżankę, którą dostała od mamusi. Znaczy, najpierw było głośno, potem były ciche dni. Także najpierw Singapur, potem Butan. Swedish House Mafia, Wait So Long.

0: A sytuacja to jest Harry Styles w RMF Max. Pewnie przyjdzie taki moment, że Harry Styles przyjdzie do bratnich dusz. Na razie nie, ale mamy jego polską wersję. No może kiedyś. Kubasz Szmajkowski w podcaście Bratnie Dusze w najnowszej odsłonie jest gościem. I fragmenty tego podcastu po 10 wypuścimy na antenie RMF Max. Oczywiście też po 10 dołączą do mnie Ada Krysian i Agata Świderska. Także już teraz zapraszam. Za chwilę was zaprosimy na prognozę pogody, a po prognozie będzie David Guetta z Alokiem Run Run River.
1: Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
7: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
10: Marian, co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: I po reklamie.

0: Nie daj się porwać. Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Sobota zapowiada się bardzo gorąco i słonecznie na przeważającym obszarze kraju. Na Pomorzu i Warmii do 30 stopni, w centrum i na Mazowszu 31, może 33 stopnie nawet. Na zachodzie w Wielkopolsce, Lubuskiem i na Dolnym Śląsku lokalnie do 35 stopni. Na południu i południowym wschodzie również upalnie do 33 kresek. Po południu, na zachodzie i północy mogą pojawić się lokalne burze. Niedziela przyniesie więcej chmur i miejscami gwałtowne opady, a początek tygodnia będzie dynamiczny.
0: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.

0: ten, co potrafi klimacik zrobić. Azizam, Ed Sheeran w RMF Max, na zegarach prawie 10:00. No to a propos klimatu, gdzie fajny klimat będzie dzisiaj, gdzie warto się pobawić, o tym teraz w Tour de Club sobie powiemy. Zapraszam i za chwilę pogoda. Ustrzycki Festiwal Rockowy ma już 20 lat, a KSU nie odpuszcza. Grają tam od zawsze i w tym roku też nie zamierzają się lenić. Ba, zaliczą dwa koncerty. Wczoraj akustycznie, dzisiaj już na pełnej. Na południu Jarmark Podhalański w Nowym Targu. Nie tylko Oscypki i Ciupagi, ale też Grzegorz Chyży, Daria Marks i Marika. W Poznaniu trwa Bittersweet Festival. Lista artystów, marzenie. Męskie granie kończy trasę za tydzień w Warszawie na scenie Kult, Zalewski i Gozalia Nosowska i Edyta Bartosiewicz i wielu innych. W Gdańsku za tydzień dwudniowe Erste Letnie Brzmienia zagrają Mrozu, Brodka, Bas Astral, Kaśka Sochacka i Kacperczyk. Wstydu nie ma, dzisiaj Strefa 57 nie pozwoli zasnąć. Gips, Opał, Fukaj, Bledka, Jan Rapowanie i bracia Kacperczyk. Jeszcze zdążycie. Za tydzień Krasnystaw i Lato na maksa, Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i Nieśmiertelna Maryla. Piła, Factory of Sound Festival startuje 22. Dwie sceny, cała noc tańca, monumentalne hangary na lotnisku.
1: Reklama. Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl.

0: Wspomnieniami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
4: To Lego Pikachu!
3: Nie.
4: Ha? Jak to?
3: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: I po reklamie.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.

0: środę w RMF Max już za moment.
1: Przedpołudnie w sobotę będzie pogodne i bardzo ciepłe. Nad Bałtykiem i na Pomorzu termometry pokażą od 28 do 30 stopni, na Warmii i Mazurach do 31, w centrum, na Mazowszu i Kujawach do 33 stopni. Na zachodzie Polski, szczególnie w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku, temperatura może sięgnąć 35 kreski. Na południu podobnie, do 32-33 stopni. Po południu lokalnie możliwe są burze, zwłaszcza na zachodzie i północy. W niedzielę strefa opadów i burz będzie się rozszerzać.
0: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa.
2: Kto się stęsknił za tym składem, to już nie musi dalej tęsknić, bo wracamy w trzyosobowej ekipie. Ada Krysian, Agata Świderska, Dawid Miązek. Bratnie dusze, dzień dobry dziewczyny.
3: Wreszcie, no ile można było na ciebie czekać? Ile na tych wakacjach można być?
2: No właśnie, właśnie. Za długo byczyłem.
3: Ja na przykład pracowałam cały czas.
2: Nad pozbyciem się klątwy faraona z Egiptu.
3: Dokładnie, dopadliście mnie, to wszystko to jest karma.
2: Agata opowie o swojej klątwie faraona, na to przyjdzie czas.
3: Może lepiej nie.
2: Może nie w szczegółach, nie, ale wiadomo, coś tam powie. Ale póki co lecimy z muzyką. Zaraz przedstawimy naszego dzisiejszego gościa w Bratnich Duszach. Dabdok z tymczasem Fezo i Zark.

0: Everlasting, czyli Armin wracający do swoich trensowych klimatów z Sasą w RMF Max, a my wracamy do podcastu Bratnie Dusze. Najnowszy odcinek wjechał już m.in. na YouTube'a RMF Max z
1: Kubą Szmajkowskim.
0: Dobra, to dla tych, którzy może nie są na bieżąco z showbiznesem albo po prostu spędzili parę ostatnich lat w hibernacji, powiedzmy, kim jest Kuba Szmajkowski.
1: Jest wokalistą, który swoją przygodę zaczął w The Voice Kids i był w takich programach jak na przykład Twoja twarz brzmi znajomo.
2: No i ten program wygrał.
0: Jeszcze się chyba przewijał przez eliminację do Eurowizji, dobrze kojarzę?
1: Oczywiście, to jest jedno z jego marzeń, więc trzymamy kciuki, żeby w końcu się udało.
0: Okej, okay. Kuba Szmajkowski, już niedługo fragmenty z nami. Będziemy oczywiście nie o jego karierze rozmawiać, chociaż to też jest w podcaście Bratnie Dusze, ale o związkach. Coś tam ciekawego zdradzi już za chwilę. A gdzie można całość podcastu Bratnie Dusze obejrzeć albo posłuchać?
1: Na YouTubie RMF Max, RMF On i wszystkich platformach podcastowych zapraszam.
0: Brawa, Agatka.

0: My Way od Calvina Harrisa. Słuchacie RMF Max w sobotnie przedpołudnie. Bratnie dusze, oczywiście najnowszy odcinek podcastu Bratnie dusze z Kubą Szmajkowskim. Zaraz sobie do tego wrócimy, ale najpierw dziewczyny, miałyście jakiś swój tak ulubiony sklep osiedlowy w dzieciństwie? Do
1: ja miałam
0: chodziło?
1: I kupowałam tam zawsze gumy kulki, kupowałam takie orężatki, które wsypywało się, wiesz, prosto do buzi.
0: No, no, w proszku.
1: Albo takie pieniądze, które się zjadało papierowe, wiesz o co chodzi?
0: Tak. Znaczy, ale takie czekoladowe?
1: Nie, nie czekoladowe, one
0: to
1: były
0: papierowe,
1: takie,
0: nie, to ja nie kojarzę.
1: Takie coś opłatkowego.
0: Nie, u mnie nie było tego w osiedlowym.
1: U ciebie się nie jadło pieniędzy?
0: Nie, mieliśmy ich za mało. W każdym razie Kuba Szmajkowski też miał kiedyś ulubiony sklep osiedlowy, już nie ma. Dlaczego?
2: Ta moja orientacja też była taka, że no w sumie moi znajomi wiedzieli i tak dalej, rodzina i tak dalej, ale że był tak wszystko w ukryciu. Żeby nic nie mówić głośno, że coś, bo coś, Jezu, jak ktoś coś pomyśli. Szczerze? Kurde. Ja mam 24 lata, jakby żyję już sobie sam, tak jak chcę. Czego ja mam się obawiać? Nie wiem, że pani Krysia ze spożywczego po prostu dostanie zawału i nakryje się nogami, jak usłyszy, że Kuba Szmajkowski boli chłopaków. No to nie wiem, no to zrobi fajnego fikołka i po prostu cyknę jej fotę wtedy.
0: Pani Krysia za młodu to pewnie nie takie fikołki w tym spożywczaku robiła na zapleczu. No słuchajcie, całość rozmowy, takie smaczki też tam są, całość rozmowy z Kubą Szmajkowskim między innymi na YouTubie RMF Max. Bratnie dusze, szukajcie teraz Dawid Podsiadło na błysk.

0: Słuchacie RMF Max, Alex Warren Passenger.
1: Słuchajcie, za chwilę prognoza pogody w RMF Max, a potem sobie powiemy, bo już się podobno rozkręca rynek wynajmu dla studentów. Już wcześniej niż zwykle studenci szukają, żeby zaklepać najlepsze miejscówki, więc o sekretach wynajmowania wspólnego mieszkania też sobie za moment porozmawiamy. Zostańcie z nami.
2: Ale bym wróciła do czasów studentów.
0: Ja nie mam studiów.
1: A co to, obowiązek jest?
3: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Ha ha!

0: Odkryj magiczny świat Energylandii i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: najlepsze wspomnienia. Jak buszowanie po lesie.
1: Jak wygrana we flanki.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
3: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
4: Przedpołudnie w sobotę będzie pogodne i bardzo ciepłe. Nad Bałtykiem i na Pomorzu termometry pokażą od 28 do 30 stopni, na Warmii i Mazurach do 31, w centrum, na Mazowszu i Kujawach do 33 stopni. Na zachodzie Polski, szczególnie w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku, temperatura może sięgnąć 35 kreski. Na południu podobnie, do 32-33 stopni. Po południu lokalnie możliwe są burze, zwłaszcza na zachodzie i północy. W niedzielę strefa opadów i burz będzie się rozszerzać.
3: Ciepło, cieplej,

0: lecimy wkręcającym klasykiem ATB i Ecstasy w RMF Max. Ekscytujące poszukiwania mieszkań już się zaczęły. Co prawda rok akademicki startuje w październiku, wiadomo, no ale już podobno intensywnie jest na rynku najmu. Studenci szukają trochę wcześniej. I tak sobie myślę, wiecie, wracając do tych czasów, kiedy się właśnie we wspólnym mieszkaniu mieszkało, no to miejscówka jest ważna, mieszkanie jest ważne, standard i tak dalej, ale najważniejsi są ludzie, nie?
1: Oj tak, współlokatorzy zdecydowanie. A ja na przykład miałam samych współlokatorów, którzy byli facetami i zawsze mówili, że słuchaj...
0: jak to się stało?
1: Oni na przykład nie potrzebują nic konkretnego mieć w lodówce, wystarczy im chleb tostowy i ser, ale no. Potem jak ja miałam w lodówce malinki albo jakieś rzeczy, na które odkładałam, to wszystko mi wyjadali. Nawet majonez potrafili mi wyjeść albo jakąś końcówkę Nutelli, więc...
0: Ale znam to, też miałem współlokatorki i tam one coś miały jeszcze do jedzenia, mi już dawno się kasa skończyła i takie pytanko, jecie to jeszcze? A jak u ciebie, Agatka?
2: Ja nie miałam współlokatorów, bo ja bym się bała do toalety pójść.
0: Z obcymi ludźmi?
2: Jeszcze jakby mieli być w toalecie ze mną, to tym bardziej.
0: No to nie, to tak działa, że ty idziesz i zamykasz drzwi. Naprawdę? Nie wiem, jak to u ciebie.
1: Nie musisz chodzić z innymi obcymi ludźmi.
0: Nikt tego nie sprawdza.
2: Wow, no dobra, to straciłam.
0: Ja kiedyś miałem współlokatora DJ-a i jemu najlepsze miksy przychodziły do głowy zawsze o 3:00 w nocy. On się odpalał głośniki na full. Jedziemy! Także nie polecam, ale mam nadzieję w każdym razie, że każdy jakieś swoje wymarzone mieszkanko znajdzie i wszyscy znajdą bratnie dusze na całe życie współlokatorów, nie?
2: Ja bym się cieszyła z imprezy o 3:00 w nocy.
1: A na studiach się poznaje często bratnie dusze. Tak właśnie relacje ze studiów przetrwają często latami.
0: To prawda. Y2115, Palar, Vivi, Simon i Mercury to jest też numer, który przetrwa latami. To co się za chwilę 11:00.
3: Piszę do ciebie.

0: reklama.
1: Mega
0: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano.
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
10: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolni swój czas.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
15: I o czym teraz myślisz?
5: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: sobotę po południu czeka nas prawdziwie letnia aura. Najgoręcej będzie na zachodzie i w centrum kraju. W Wielkopolsce, Lubuskiem, na Dolnym Śląsku i Mazowszu miejscami 34 stopnie, na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu między 32 a 34 stopniami. Na północy również gorąco, choć się nad samym morzem nieco chłodniej, do 29 stopni. Wraz z upałem pojawi się możliwość lokalnych burz, szczególnie na zachodzie i północy. Niedziela przyniesie więcej chmur.
1: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
2: 11, ale możemy już wejść w klubowy vibe, poszyć wieczorny beat. Axwell Bone, Whatever Turns You On. Bratnie dusze w składzie Agata Świderska,
3: Adrianna Krysian
4: i Dawid Miązek.
2: I łapki w górę, i lecimy.
4: Ja już trzymam.
2: No.

0: To jest Ava Max w RMF Max i Salt. A słone morze, sól na skórze, to nie jedyne wspomnienie, które z Egiptu przywiozła Agatka. Jak tam było?
1: No co, przywiozłam sobie jeszcze klątwę faraona do Polski.
2: A już przywiozła. Słuchaj, ona przychodzi i mówi, że ma klątwę faraona, no i że nie jest za ciekawy, więc ja miałam tylko nadzieję, że ta klątwa się nie rozprzestrzeni na wszystkich w biurze. Dawid wiedział, kiedy wziąć wolny, bo akurat nie wszedł do pracy, więc on już chyba czuł jakieś połączenie tej klątwy.
1: Ja się dzisiaj zastanawiałam, bo dzisiaj mi się ktoś zapytał, jak tam się czujesz? Ja mówię, ja ci mówiłam o tym? Nie, ale się rozniosło po biurze. Mówiłam każdemu, więc tak.
0: Dobra, ale doprecyzujmy, co się rozniosło? Wieści się rozniosły, nie efekty klątwy faraona.
1: Nie, zarażam.
0: Jestem. A to długo trwało, bo ja myślałem...
1: Tydzień.
0: What?
1: Tydzień, tak.
0: Dziwne,
2: że akurat wtedy Dawid sobie wziął wolne na tydzień, nie?
0: Ja coś czułem.
1: Czułeś?
0: Wyczuwałem.
1: No, nie, było czuć.
0: Ja to w życiu do Egiptu nie pojadę. Za chwilę Topik i Becky G. Sorry, papi. I wracamy do rozmowy z Kubą Szmajkowskim w Bratnich Duszach.

0: Moje ukochane afrobity Fire, Fire, Simsa, Arkeo i Kasango w RMF Max, a teraz mój ukochany podcast, czyli Bratnie Dusze, którego współautorki Ada Krysian i Agata Świderska są tutaj ze mną w studiu. Wracamy sobie do fragmentów rozmowy z Kubą Szmajkowskim.
1: Ja myślałam, że ty powiedziałeś moje ulubione afrodyty o nas.
0: Nie, ale to też by była prawda, dobra, Kuba Szmajkowski.
2: Byliśmy w Sztokholmie i ja mu puściłem właśnie jedną z piosenek, którą gdzieś tam nagrywaliśmy. Ten tekst opowiadał o tym, że jestem takim f***bojem, ale że jakby sypiam z dziewczynami. I on mówi, a dlaczego ty w ogóle śpiewasz, że ty sypiasz z dziewczynami, skoro ty lubisz chłopaków? I ja mówię, wiesz co, to dobre pytanie, nie? Nie wiem, to jest świetne pytanie. I to był taki pierwszy moment, kiedy ja zacząłem siebie pytać, kurczę, co ja w ogóle robię? Czy ja idę w dobrym kierunku, to nie jestem ja.
0: No ale to przecież nie trzeba tak dosłownie czytać każdego tekstu piosenki raczej, nie?
1: No na przykład Daria Zawiałów u Kłebo śpiewa, że gdybym miał strzelać kulki w niebo i
0: jak
1: że
0: tęsknić.
1: Jak tęskni, to bym tyle tych kulek wystrzeliła, że nawet Nesquik by się nie ten...
0: To chyba nie jest.
3: Wiesz co, Agatko, myślę, że już za głęboko odpływasz tymi kulkami, ale w Stanach na przykład mówi, że nic dwa razy się nie zdarza, a ja was... Kuźwa, widzę tutaj co tydzień, więc nawet więcej niż dwa razy, więc nie wiem, czy te teksty piosenek zawsze mówią prawdę.
0: No, nic dwa razy się nie zdarza, a ja na przykład też wróciłem kiedyś do byłej. A tylko na jedną noc.
3: Jeszcze gorzej. Dobrze, że dodałeś
0: nam. Mr. Know It All, Teddy Swims.
3: O, nie wiem, czy chciałam Know It.

0: disco The Colors w RMF Max.
1: Pięknie, słuchajcie, ale tak teraz się zorientowałem, że patrzcie, jak się daliśmy wyrobić. Przecież dzisiaj jest 15 sierpnia, Matki Boskiej Zielonej, Święto Wojska Polskiego, dzień wolny od pracy, a my jesteśmy w pracy.
0: To jak wszystko się... wina Juliusza Cezara.
1: Dlaczego?
0: To on zaczął kalendarz, który ma 365 dni.
1: A, widzisz. RMF Max bawi i uczy, szczególnie w wykonaniu Agaty. Słuchajcie, jeżeli też daliście się wrobić i jesteście dzisiaj w pracy, dajcie znać, można pisać na 3001. Nie jesteście sami, nas też tu
0: przetrzymują.
1: Ale my się dobrze bawimy przecież. Jest sobotnia przedpołudnie, jest fajnie, za chwilę prognoza pogody, a potem Gips, z którym Ada Krysian była na studniówce. Tak, tak, Kukon, Jonatan, Tymasz. Z Jonatanem
0: Matka,
1: nie było.
0: Tutaj przywołujesz smaczki. Ja byłam na studniówce z byłym.
1: No, można, można. Pogoda za chwilę. Max.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
10: I po reklamie.

0: twarzy
1: z ekipą. Na formę.
2: Na zdrowie.
3: Na gorąco.
4: Tak brzmi lato. Na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: sobotę po południu czeka nas prawdziwie letnia aura. Najgoręcej będzie na zachodzie i w centrum kraju. W Wielkopolsce, Lubuskiem, na Dolnym Śląsku i Mazowszu miejscami 34 stopnie. Na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu między 32 a 34 stopniami. Na północy również gorąco, choć się nad samym morzem nieco chłodniej, do 29 stopni. Wraz z upałem pojawi się możliwość lokalnych burz, szczególnie na zachodzie i północy. Niedziela przyniesie więcej chmur.
1: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa!

0: Letka w RMF Max i komu miałabym powiedzieć... No teraz właśnie, Ada, miałaś powiedzieć.
1: A co miałam powiedzieć?
0: No to, co teraz będzie na antenie.
1: A co będzie?
0: Tour de Club będą.
1: A, Tour de Club, no właśnie. No to teraz posłuchajcie o najlepszych imprezach w waszej okolicy.
0: Tour de Club już przed 12, za chwilę też pogoda. Poznańską scenę rozgrzewa Bittersweet Festival, line-up jak z marzeń każdego fana muzyki. Męskie granie kończy trasę za tydzień w Warszawie. Kult, Zalewski, Igo, Zalia, Nosowska, Edyta Bartosiewicz i spółka zrobią ogień na finał. Ustrzycki Festiwal Rockowy świętuje okrągłe 20 lat, a KSU nie zamierza zejść ze sceny. Zagrali już akustycznie, dziś rozkręcają imprezę na pełnej petardzie. W weekend w Nowym Targu, poza Oscypkami i Ciupagami, na scenie Grzegorz Chyży, Daria Marks i Marika. W Gdańsku za tydzień dwudniowe Erste Letnie Brzmienia, Mrozu, Brodka, Bas Astral, Kaśka Sochacka i Kacperczyk, więc wstydu nie będzie. Dziś Strefa 57, Nie da zasnąć, Gips, Opał, Fukaj, Bledka, Jan Rapowanie i bracia Kacperczyk. Jeszcze zdążycie. Krasnysta szykuje lato na maksa z Grupsonem, Zalią, Grzegorzem Chyżym, Trzema Królami i nieśmiertelną Marylą Piła. Factory of Sound Festival startuje 22 sierpnia. Dwie sceny i monumentalne hangary na lotnisku.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: imprezę.
1: Na siebie.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Nie daj się porwać. Już za moment pogoda w RMF Max.
5: Sobotnie popołudnie i wieczór nadal będą bardzo ciepłe, szczególnie w centrum, na południu i na zachodzie Polski. W ciągu dnia temperatura może tam osiągnąć 35 stopni, nad morzem do 29 kresek. Wieczorem od zachodu wzrastać będzie ryzyko burz, którym miejscami mogą towarzyszyć silniejsze porywy wiatru i ulewny deszcz. Na wschodzie kraju aura pozostanie dłużej pogodna i gorąca. W niedzielę sytuacja zacznie się zmieniać, burz i opadów będzie więcej, szczególnie w zachodniej i centralnej Polsce.
4: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
6: Ej, jakie dobre, co to jest?
7: A, to jest nowość, wiedziałem, że ci się spodoba. Temper City, Self Aware w RMF Max. Tak zaczynamy godzinę 12, bratnie duże w RMF Max w składzie.
6: Adrianna Krysian.
8: Agata Świderska.
7: I Dawid Wiązek. Zapraszamy jeszcze przez godzinkę.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Happiness is so sad. To jest nowość w RMF Max. Świetna zresztą. Swedish House Mafia i Licky Lee. Woda gazowana czy niegazowana? Jaką wolicie, dziewczyny, jak u was?
1: Niegazowaną.
0: Czyli ustalmy fakty, okej.
1: Jak można pić wodę niegazowaną? Nią się nawet nie da napić. Te bąbelki, to chociaż czujesz, że coś pijesz, a niegazowaną? Tak byś przelewał.
2: To już nie będę piła wody.
0: To już, to są ważne sprawy, słuchajcie. I za chwilę odpowiemy sobie na pytanie, jaką wodę częściej w Polsce pijemy? Z bąbelkami czy bez?
1: A ty jaką?
0: Ja gazowaną.
1: No i prawidłowo. O.
0: A Gatka, ty już też wolisz gazowaną, prawda?
2: Tak, bo ona jest taka pyszna.

Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Elobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Welą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
2: Idziemy do Żabki po promocję?
3: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
3: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
7: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: Bez granic.
1: Na lody.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

0: Kocuty, to jest oczywiście Oskar Cyms. Bratnie dusze trwają najlepsze sobotnie popołudnie w RMF Max. A ja mam tutaj ciekawostkę, że przeprowadzono badanie i z niego wynika, że większość Polaków jednak wybiera wodę niegazowaną zamiast gazowaną.
1: Wiesz co, Dawid, wydaje mi się, że wy z Agatą sami robiliście te badania tylko na was.
0: Ja przepraszam, ja piję gazowaną, to nie do mnie pretensje.
1: Było 50-50.
0: Są badania, z badaniami się nie dyskutuje, ale tutaj ciekawostka, bo to nie rozstrzyga do końca, bo okazuje się, że panie zdecydowanie wolą niegazowaną, natomiast panowie jednak preferują gazowaną.
1: No ja się czuję mężczyzną teraz. Lubię wcisnąć gaz i pić gaz.
0: Dobra, trzymajmy się tego, że nieważne jaka woda, ważne, żeby pić dużo wody.
1: Po prostu, żeby była.
2: Ale nie z Egiptu.
1: Nie z Egiptu.

0: Jezu, jak ja kocham ten numer i ten wokal. R&B, Ides w RMF Max. Dziewczyny, macie jakieś plany weekendowe, które mogłaby wam popsuć, odpukać pogoda?
1: Spanie.
0: A to się dobrze śpi przy deszczu akurat.
1: No właśnie. Ja dzisiaj prosto po naszej audycji jadę do Poznania na festiwal, więc...
0: Więc dobrze by było, jakby lunęło. Tak deszcz, błoto, festiwal.
1: Tak, Dawid.
0: Sprawdzamy, czy wam cokolwiek popsuje dzisiaj pogoda. Nie zapowiada się, ale na wszelki wypadek lepiej trzymać rękę na pulsie. Za chwilę prognoza, po niej męskie granie, orkiestra Supermoce.
1: Ja muszę sprawdzić, czy my nadal jesteśmy znajomymi.
0: Best friends.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
4: Turyści w Tatrach, jak komuś jest gorąco, to wchodzą sobie do tatrzańskich stawów. Tylko problem jest taki, że tego robić nie wolno. Nie można tego robić nie tylko u nas, ale też nie można tego robić po słowackiej stronie. U nas można dostać 1000 zł mandatu, po słowackiej stronie 300 euro.
5: Także po przeliczeniu, jeśli już ktoś koniecznie chce się wykąpać, ktoś chce się schłodzić, to trochę to nie wychodzi po naszej stronie.
6: Ale jednocześnie przypominamy, że jak nalewacie sobie wodę do butelki z potoku na dole, to ktoś na górze akurat może mieć nogi.
4: Taka woda spod samiczkich stopek.
5: Hej!

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
9: Mega.
10: Marian, co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: I po reklamie.

0: ever.
1: Na rower,
2: na koncert,
3: na spacer.
4: Zawsze na maksa. Dla to na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
6: Lato na maksa!
5: Nie daj się porwać. Już za moment pogoda w RMF Max.
7: Sobotnie popołudnie i wieczór nadal będą bardzo ciepłe, szczególnie w centrum, na południu i na zachodzie Polski. W ciągu dnia temperatura może tam osiągnąć 35 stopni, nad morzem do 29 kresek. Wieczorem od zachodu wzrastać będzie ryzyko burz, którym miejscami mogą towarzyszyć silniejsze porywy wiatru i ulewny deszcz. Na wschodzie kraju aura pozostanie dłużej pogodna i gorąca. W niedzielę sytuacja zacznie się zmieniać, burz i opadów będzie więcej, szczególnie w zachodniej i centralnej Polsce.
5: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.

0: go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: I know you want me.
0: Yeah.
1: I know you, I want you.
0: było dobrze przez całe 5 sekund. No. I know you want me to Pitbull w RMF Max i taka nuta od nas na pożegnanie, bo już koniec programu Bratnie Dusze, ale spokojnie wracamy za tydzień w tym samym składzie.
2: Zobaczymy.
3: Ej, Dawid, czy byś się na przykład zgolił na łyso? Jakby Agatka chciała złożyć koncert Pitbulla, ale akurat by nie mogła kupić biletów. Zrobiłbyś to dla niej?
0: A dlaczego ja miał
3: ten? No bo mówiłeś, że bardzo dobrze śpiewasz, dlatego myślałam, że może akurat.
0: Akurat. Kiedyś się ogoliłem na łyso w wyniku challenge'u i w sumie miło to wspominam, ale nie.
3: Dobra, do widzenia. Dziękujemy. Dziękujemy, że byliście z nami.
0: Adrianna Krysian, Agata Świderska, Dawid Miązek. Słyszymy się za tydzień i pamiętajcie, obczajcie Bratnie Dusze na YouTubie RMF Max i na innych platformach podcastowych i wszędzie, gdzie można posłuchać Bratni.
2: I pijcie wodę.
0: Nie z Egiptu. Trzymajcie się, pozdrawiamy, pa. To jest nowość RMF.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziemy...

0: jajek objętych promocją, a trzy najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
2: Sobota przyniesie upał w niemal całym kraju. Na zachodzie i w centrum temperatura wzrośnie do 35 stopni, na południu i południowym wschodzie do 34, a na północy około 31 stopni. Zobaczymy na termometrach. Najchłodniej będzie nad samym Bałtykiem, ale również tam zapowiada się bardzo ciepło. W drugiej części dnia lokalnie mogą pojawić się burze, początkowo głównie na zachodzie i północy. Niedziela natomiast będzie bardziej niespokojna, z większym zachmurzeniem i opadami deszczu.
0: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na Maxa.
1: Minęła 13 w sobotę.
3: Hity na Maxa.
1: Mam wrażenie, że chyba już posprzątane i teraz można zająć się przyjemnościami. Dlatego startujemy z wakacyjną hit strefą. Młodziuteńkie popołudnie, rozwiniemy je razem do godziny 17. Ania Wojtkowiak, zapraszam. Najlepsza muza do tego, żeby poczuć wakacje. Nią wypełnimy najbliższe 4 godziny. Będą klasyki i takie świeżynki jak ta. Ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: oni spadnie deszcz.
1: O, ci panowie zmywają z nas kurz tego tygodnia. Kuban, Mrozu, Faust, zanim spadnie deszcz w RMF Max. Gdy będzie padał ten deszcz trochę częściej, to Mrozu wyda płytę. Odpowiedni moment, we wrześniu ma wyjść jego kolejny album, a na razie możemy się go spodziewać także na letnich koncertach, choćby za tydzień w Gdańsku na festiwalu Erste Letnie Brzmienia, a u nas jeszcze więcej letniego grania. DJ Gojża z numerem Michiko. To za moment w RMF Max.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty...
11: 5 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.

0: skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
6: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

specjalista od wakacyjnych hitów Robin Schulz w RMF Max i jego Better Times. I właśnie takie czasy mamy dla turystyki w Polsce. Mikropodróże stały się trendem tego lata i hitem tego lata. Zamiast urlopu za 10 tysięcy złotych jedziemy po prostu 40 kilometrów tam, gdzie jeszcze nie byliśmy. I oczywiście spędzamy czas na przykład wisząc w hamaku, nic nie robiąc, albo po prostu leżąc nawet na kanapie. To się teraz nie nazywa lenistwo. To jest świadome odpoczywanie. Slow life. Można to uprawiać wszędzie. Zwłaszcza z tym numerem, który teraz mamy dla Was w RMF Max. To Fukaj i Vito Bambino. Weźcie się na wakacje. Chcę

0: wciąż świetnie brzmi. To Ray i Where's My Husband w wakacyjnej hit strefie. No, może na kolejnego hita będziemy mogli liczyć od Ray jesienią. Wiadomo, wtedy pojawiają się nowości i ja też trochę prześledziłam, co nowego może się pojawić tej jesieni w modzie. Nie to, żebym na tę jesień czekała. Nic z tych rzeczy. Głową, myślą, ciałem cały czas w wakacjach. Za chwileczkę. Hurzel.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź flash sportowy.
8: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
11: Marian,
10: mega,
11: co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play.
15: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
16: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
17: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: plaży z ekipą.
1: Leżąco.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
3: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
4: Sobota przyniesie upał w niemal całym kraju. Na zachodzie i w centrum temperatura wzrośnie do 35 stopni. Na południu i południowym wschodzie do 34, a na północy około 31 stopni. Zobaczymy na termometrach. Najchłodniej będzie nad samym Bałtykiem, ale również tam zapowiada się bardzo ciepło. W drugiej części dnia lokalnie mogą pojawić się burze, początkowo głównie na zachodzie i północy. Niedziela natomiast będzie bardziej niespokojna, z większym zachmurzeniem i opadami deszczu.
3: Ciepło, cieplej i...

0: przesuniemy mleczną drogą przez ten weekend. To Milky, Just the Way You Are w wakacyjnej hit strefie. Tak, przyglądam się jesiennym trendom tylko dlatego, żeby być przygotowanym oczywiście. I dziewczyny, powiem wam, że jeśli chodzi o to, co będziemy nosić, to na pewno jeansy marchewkowe, tak? Przynajmniej zdradza bardzo wielu projektantów, czyli rozszerzane w biodrach i zwężane w nogawkach. Ale wydaje mi się, że nie tylko chodzi o ten kształt marchewki, ale też może chodzić jednak o dietę, bo patrząc na to, jak wysoko są zapinane, to faktycznie chyba tylko warzywka. Także lekka dieta jesienią, a teraz przerzucamy się na konkrety z okolicy. Dokąd można wyskoczyć? Sprawdzamy teraz. AI.
1: Ustrzycki Festiwal Rockowy ma już 20 lat, a KSU nie odpuszcza. Grają tam od zawsze i w tym roku też nie zamierzają się lenić. Ba, zaliczą dwa koncerty. Wczoraj akustycznie, dzisiaj już na pełnej. Na południu Jarmark Podhalański w Nowym Targu. Nie tylko Oscypki i Ciupagi, ale też Grzegorz Chyży, Daria Marx i Marika. W Poznaniu trwa Bittersweet Festival. Lista artystów, marzenie. Męskie granie kończy trasę za tydzień w Warszawie na scenie Kult, Zalewski, Igo, Zalia Nosowska i Edyta Bartosiewicz i wielu innych. W Gdańsku za tydzień dwudniowe Erste Letnie Brzmienia zagrają Mrozu, Brodka, Bas Astral, Kaśka Sochacka i Kacperczyk. Wstydu nie ma. Dzisiaj strefa 57 nie pozwoli zasnąć. Gips, Opał, Fukaj, Bledka, Jan Rapowanie i bracia Kacperczyk. Jeszcze zdążycie. Za tydzień Krasnystaw i Lato na maksa, Grubson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i Nieśmiertelna Maryla. Piła. Factory of Sound Festival startuje 22. Dwie sceny, cała noc tańca, monumentalne hangary na lotnisku.
2: Reklama. Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
6: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
12: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
13: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
14: Siemano rano.
13: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
15: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
16: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: I po reklamie.

to jest numer, za sprawą którego karkówka albo kiełbaski na grillu robią się zdecydowanie szybciej. Fate, Alan Walker i Ava Max w RMF Max. Tymczasem, skoro mamy wakacyjną hit strefę, no to nie może także zabraknąć klasyków, które pojawią się już za momencik. W podobnym klimacie Morandi i Angels, ale także Rudimental. RMF Max. I będą też dobre informacje dla kierowców. Zostańcie.

0: czasie.
1: Na dziko.
0: Na leżąco.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

pompują pozytywny vibe w głośniki Rudimental i Khalid, All I Know w RMF Max. No to co kierowcy, no można się ucieszyć, że od poniedziałku będziemy mieli trochę tańsze paliwa, to jest ta dobra informacja. CPN wraca, może nawet być około złotówki różnicy na litrze, oczywiście będzie tańsza dzięki temu ta benzyna, ale no niestety tylko 2 tygodnie potrwa taka przyjemność, więc mam wrażenie, że nawet nasz premier chce powiedzieć wszystkim, jak jechać na wakacje, to teraz. No i co ważne, nie za szybko, bo jak podkręcimy obroty, to wiadomo, szybciej będzie rosło spalanie. No chyba, że po kanistry albo baniaki do sklepu, żeby sobie odłożyć trochę tego tańszego na później.

0: Mając takie numery jak ten w głośnikach, chyba można powiedzieć, że jest jeszcze jedno alternatywne źródło energii. Jest wiatrowa, jest fotowoltaiczna i jest muzyczna. To na pewno Axwell i Bone, Whatever Turns You On w RMF Max. A propos tego słońca, no to właśnie, fotowoltaikę będzie dzisiaj ładować, ale nas z kolei może troszeczkę osłabić. I dlatego właśnie, już za momencik, super przepis na ekstra elektrolity, które można sobie zrobić w domu. I jednocześnie są pysznym napojem, stawiają na nogi, no prawie tak jak nasz poranek.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
9: I po reklamie.

po takich numerach jak ten możecie rozpoznać, że to jest wakacyjna hit strefa w RMF Max. A ja mam swojego letniego hita, którym się teraz z wami podzielę. Myślę, że dziewczyny, wam to się zwłaszcza może spodobać, bo chodzi o domowe elektrolity, które przy okazji mega dobrze działają na hormony. Woda kokosowa, którą można dostać w każdym małym spożywczaku, tym z płazem. Do tego cytryna, odrobina soli i jeszcze woda mineralna, najlepiej delikatnie gazowana. To jest jeden z moich ulubionych letnich napojów. Myślę, że modelkom też by smakowało. I w sumie mogłaby to być też nawet o tym piosenka.

Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
3: I po reklamie.

0: Idealne połączenie z tym, co nam pokazują słupki rtęci. DJ Gojżej, Michiko w RMF Max. Zdążyła minąć już godzina 15. Ania Wojtkowiak, dzień dobry. Do godziny 17 zapraszam. Razem spędzimy ten czas z hitami tego lata. I nie tylko. Trochę klasyków też się pojawi, jak choćby Velvet i Chemistry. To jeszcze w pierwszym kwadransie. Dzień dobry.
1: Ciepło, cieplej i

0: Velvet, Chemistry w RMF Max. Aż się wierzyć nie chcę, że tego numeru świat aż tak bardzo nie pokochał. Zdecydowanie lepiej przyjął Fix Me, ale też jednocześnie trzeba przyznać, że Skandynawowie i Polacy to właśnie Chemistry wybrali na najlepszy utwór tej wokalistki, z którym odwiedzała rozmaite festiwale. I to był taki wakacyjny klasyczek w hit strefie w RMF Max, a za moment pojawi się hit tego lata. Shimza i Fire Fire.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczełydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
7: Kolego Pikachu!
6: Nie.
7: Ha? Jak to?
6: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play.
1: I po reklamie.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

tym numerem Gibbs zapowiadał swój album Nurt, który wyszedł w maju tego roku. Zaprosił do niego Kukona, Jonatana i proszę bardzo, udało się zawojować lato. Ty masz za nami w RMF Max, a my mamy dzisiaj w kalendarzu Dzień Synowej. Ja w ogóle pozdrawiam wszystkie synowe, też jestem synową, dziewczyny. Nie wiem, czy też wyznajecie te samą zasady, bo nie wiem, czy od razu też trzeba pozdrowić teściową w Dniu Synowej, ale w każdym razie synowa to jest jednak taki człowiek, który po ślubie odkrywa, że rodzina na dobre i na złe miała jednak swój regulamin, prawda?

0: Komu się zakręciła łezka? Tak ze wzruszenia, myśląc o koncercie na początku sierpnia. The Weeknd był na Stadionie Narodowym, a teraz już mamy połowę sierpnia. Dlatego przypominam, że to jest wakacyjna hit strefa. Trzeba korzystać z lata na maksa. Dosłownie i w przenośni. Tak dosłownie, to ja zapraszam Was jeszcze 21 do 23 sierpnia. Będziemy w krasnym stawie. I mam tu na myśli totalnie darmową imprezę Lato na Maxa. Krasny staw, będzie Grupson, będzie Zalia. Chcecie szczegółów? Wpadajcie na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
11: I po reklamie.

0: Po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

0: przy tym numerze nawet mogę sprzątać w tę sobotę. Naprawdę, to nastraja fantastycznie. Chociaż na szczęście chyba etap sprzątania to już mamy za sobą, co? Powolutku zbliżamy się do godziny 16 w RMF Max. Mam teraz pytanie, czy są tutaj fani Harry'ego Pottera? Bo nie wiem, czy wiecie, ale Harry Potter potrafi nawet zmieniać plany budowlane. Jak to możliwe? O tym po 16.
1: Reklama.
2: Mega,
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: oni wiedzieli, że warto wypuścić ten numer już na początku lata po to, żeby gdy będziemy tęsknić za wakacjami, go sobie posłuchać. Na szczęście spokojnie, mamy jeszcze połowę wakacji. Take Me Back, Kygo, Mac McKnown w RMF Max, a już za momencik też iście wakacyjny klimat i mam wrażenie, że możemy już teraz szykować sobie coś chłodnego do picia. No chyba, że nawet macie gdzieś pod ręką bubble tea. Będzie Quebo i Daria.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Wieczorem w RMF Max miksujemy całą playlistę. Nasi DJ-e i hity. Max Party Mix. Latem w sobotę i w niedzielę po 20:00 tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: że twój wymarzony samochód już na ciebie czeka. Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
4: To Lego Pikachu!
3: Nie.
4: Ha? Jak to?
3: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
5: Mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: I po reklamie.

0: na luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Bryska i You Not Us. Połączenie bardzo wakacyjne. To samba w wakacyjnej hitstrefie. A teraz o połączeniu za 2 miliardy złotych, które zostało zerwane przez fanów Harry'ego Pottera. A dokładnie, no, zmieniło swoje miejsce, ale słuchajcie, wielka inwestycja. Wielka Brytania i Irlandia miały się połączyć kablem długości 200 kilometrów. No i wyobraźcie sobie, że kabel miał wychodzić w miejscu, gdzie znajduje się symboliczny grób z Gretka. Oczywiście to jest miejsce, w którym fikcyjnie w filmie znajdował się grób z Gretka, chociaż fani naprawdę tamten grób zbudowali. I ludzie tam jeżdżą turystycznie, zwiedzają, robią zdjęcia i zaczęli tak licznie protestować, dzwonić do firmy, która zajmowała się inwestycją, że wreszcie za 2 miliardy inwestycja zmieniła swoje miejsce. Jednak nie na grobie z Gretka wychodzi kabel, tylko w delikatnie przesuniętej lokalizacji. Ale że nikt nie pomyślał o tym, że energia z tego kabla mogłaby z Gretka postawić na nogi, to naprawdę się dziwię. Natomiast wiadomo, z Gredek wolnym skrzatem jest i wolno mu wszystko. To Topik i Becky G. Sorry, papi.

0: czuć bryzę morskich fal. Swedish House Mafia, Lucky Lee, Happiness is so sad w RMF Max. No i czuć też już w Warszawie, że powolutku ruch chyba wraca do normy, bowiem skończyła się defilada z tytułu Święta Wojska Polskiego. Dzisiaj naprawdę warto obejrzeć zdjęcia, żeby zobaczyć, czym my dysponujemy. RMF Max. A w naszym arsenale hitów za chwileczkę pojawi się choćby Rihanna czy Sobel Francis i Deems.
1: Reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
3: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Idziemy do Żabki po promocję?
3: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
3: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
5: I po reklamie.

Katy Perry na pełnym entuzjazmie w RMF Max. Na moment przed godziną 17. Za chwilkę w RMF Max będzie startować Hobbens Lista, więc będziecie mogli posłuchać oczywiście, jak się to wszystko plasuje, jeśli chodzi o wakacyjne hity i kto jest teraz w topce. Ale wcześniej ja się jeszcze pożegnam i bardzo Wam podziękuję za to, że mogliśmy spędzić jeszcze w wakacje wspólny weekend. Pijcie dużo, wody oczywiście, jedzcie zdrowo i korzystajcie na maksa z tych wakacji. Ja właśnie trochę mam taki plan. Po krótkiej przerwie urlopowej usłyszymy się znowu w weekend. Ania Wojtkowiak, dzięki serdecznie za wspólny czas. Do usłyszenia, hej!

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum 2 różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
9: Oh.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
12: Sanostol.
13: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
12: Sanostol?
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multi Sanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
14: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
15: I po reklamie.

0: Witajcie w ten upalny dzień. Ja tutaj dzisiaj w shortach i na bosaka. Szukamy cienia i chowając się sprawdzamy, co się dzieje w ten wakacyjny weekend na liście Hopbence. Przed wami podsumowanie całego tygodnia. Wielka trzydziestka, mnóstwo nowości. Głosujecie także o tej porze, kiedy tak gorąco, na rmfmax.pl. Przypomnijmy sobie, kto był najlepszy ostatnio.
1: Kiedyś zrozumiem, że ty to coś innego niż ja.
0: Tak, Dawid Podsiadło też ma swój wakacyjny hit numer jeden. Ostatnio najlepszy tydzień temu na liście Hopbence, jego Na Błysk. Dzisiaj Na Błysk nowości. Wraca Zalia, Margaret, Axwell, Kygo, Ellie Oaks. Premierowo będzie Alok, Jonas Blue, Swedish House Mafia i uwaga, uwaga, nowy dobry beat od PZ-a, jak on leci w nowym kawałku. A zestawienie otwieramy amerykańską produkcją. Tutaj DJ Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10.
2: Max 30, numer 30.

Ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i Formany to dzisiaj 29 na liście Hot Bands. Ale to nie jest ostatni dzień lata. Jednak sierpień jest ostatnim miesiącem takiego pełnego lata, bo to meteo to przychodzi 1 września, jakby co. Ale jeszcze o tym nie myślimy. Jeszcze jedna słoneczna, wakacyjna premiera tego weekendu w RMF Max. Wracają chłopaki z ekipy Fastboy. Tak to leci. Music Sounds.

po miejscu pierwszym o 20 nasze wakacyjne, sobotnie upalne Max Party, także takie bity, dużo takiej nuty. Aicz, nowy wykonawca, jego wersja Ring My Bell, to tym razem miejsce 28. Teraz ekipa Meduzy zagrali w tym tygodniu piękny set w trakcie zaćmienia słońca na Ibizie i macie ich teraz w RMF Max. Meduza, Weekend.

0: Tylko kochaj mnie i oczywiście głosuj. Kto ją kocha, kto lubi, kto szanuje. Na RMF Max wskakuje. Zalia jest już z nami, tym razem miejsce 27. Jak się skończy lato, to jesień też będzie należeć do niej na pewno. A ja się zastanawiam, co po wakacjach będzie pokazywał David Guetta, bo w trakcie tego lata no to zaskoczył wielokrotnie. Za chwilę David Guetta i Alok, ich wspólne Run, Run River. Max.
1: Reklama. Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Grimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
15: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
18: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
19: Siemano rano!
18: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
20: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
21: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
23: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
22: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.

0: Dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

Jeszcze więcej takiej nuty w ten upalny dzień, w upalną sobotę od 20. Zapraszam was na Max Party. Tutaj kolejna taneczna premiera tego weekendu w RMF Max. To D.O.D. i śpiewająca Easy Bizu w numerze Careful. Za chwilę na liście Hobbent Somber. To lato też należy do niego. Czeka My Body Isn't Ready. A w poczekalni jest także ten gość. To Per Gina.

0: Jego ciało nie jest gotowe. Somber, 25 w tym tygodniu na liście Hot Bands. Muszę wam powiedzieć, że moje ciało to nie jest gotowe na takie temperatury. Chłodzimy się, szukamy cienia. Nie zapominajcie o elektrolitach, oczywiście o wodzie. I za chwilę kolejny hicior tego upalnego weekendu. Dub Dogs Brazylia 24 czeka. How does it feel?
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
9: Zdrowit.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: I po reklamie.

0: Brytyjczycy mają na przykład swojego Calvina Harrisa, a Amerykanie mają tego gościa. To Griffin USA, nasza kolejna taneczna premiera, World Away. Kto już dodaje u siebie do ulubionych? Bo ja to mam dosłownie od wczoraj. Numer jest z nami dopiero jeden dzień. Jest very, very hot, very, very new i czeka na wasze głosy. rmfmax.pl na 23. Dzisiaj Kid Laroi i Kelani na chłodzenie w upalną sobotę. Girls.
1: Max. Numer 23.

Błysk to Dawid Podsiadło, spadając z pierwszego na 22. Pewnie dzisiaj, o tej porze, w taki upał, Dawid Podsiadło także bez koszulki. Szukamy cienia i tańczymy do jednego z największych hitów tego gorącego lata. To Hurzel i Ultra na T na 21. Moving to the Sun. RMF Max. RMF Max. 21. Numer 21.

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
10: Idziemy do Żabki po promocję?
11: Przecież byliśmy wczoraj.
10: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
11: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
12: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: I po reklamie.

Hej, cześć, witajcie w ten upalny dzień. Temperatury zdecydowanie powyżej 30 w Polsce. Przemek Grabowski w RMF Max. Lista konwencji, kolejna propozycja. Sprawdzamy znajomość waszego niemieckiego. Tutaj Kitschkrieg, Blumengarten i Skepta w numerze Gut Genug.

Ma balerina to Margaret z RMF Max na wakacjach w ten świąteczny weekend, upalny weekend. Na pewno jeszcze czapka i kapelusz, okulary się przydadzą. Zanim zajdzie słońce, szukamy cienia i odliczamy hiciory. Alan Walker też ma mega hit tego lata. Śpiewa Ava Max, zróbcie głośniej. Dzisiaj 19. Ich Fate. Max.

Babylon, naše kolejne odkrycie tych wakacji w RMF Max. Wraca Yearbox, to numer, przy którym też można było się tak trochę schłodzić. RMF Max przypomina, że najlepiej jeść też tak lżej, bo owoce i warzywa o dużej zawartości wody mogą dodatkowo wspierać nasze nawodnienie. Nie zapominajcie o wodzie, chłodzimy się i słuchamy plażowej muzyki od Kygo, tym razem 18, jego Take Me Back.

0: To rozkręci. Tym razem 17 na liście Hot Bands. Axwell i jego Whatever Turns You On. Axwell ze szwedzkiej House Mafii. Akurat ich produkcja też jest na liście Hot Bands. Na przy okazji upałów RMF Max przypomina, pamiętajcie także o osobach starszych, o swoich seniorach. No i o zwierzętach. Proszę sprawdzić, czy każdy piesek, każdy kotek, świlka morska ma dzisiaj miseczkę z wodą. Za chwilę Bledka na liście Hot Bands.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 25 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: I po reklamie.

I tak właśnie zaczynało się nasze upalne lato. Shakira i Burna Boy w numerze Die Die to przecież mundialowy hicior, który doczekał się wielu remiksów. Ostatnio swoją wersję zaprezentowała także formacja Clean Bandit. Ale teraz kolejna premiera tego upalnego weekendu, słuchajcie. Przedłużymy sobie takie lato, w szczególności przy takim bicie, bo wraca Ellie Oaks nieraz na szczycie i Lavinia, to taki muzyczny duet od zawsze prawie razem. Po raz pierwszy w numerze Reasons i tak słychać tutaj pewien hicior, tak jakby 45. wersję utworu Bittersweet Symphony od grupy The Verve. No to lecimy.

zagrał spektakularne sety także na Tomorrowland. Armin van Buuren i Sasha w numerze Everlasting. To dzisiaj 15 na liście Hot Dance. Pozdrowienia dla polskiej trans familii. Halo transowcy, głosujemy. rmfmax.pl. Więcej takiego bitu także po 20. Jesteście zaproszeni na sobotnie upalne Max Party. Będziemy grać także po zachodzie słońca, kiedy zrobi się chłodniej w ten upalny dzień. Za chwilę na liście Hot Dance, Gibbs, Kukon i Jonathan.

0: sytuacje last minute. Jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żaglach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
3: 14. Numer 14.

Skoczyli na początku wakacji i są z nami także w sierpniu. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It, to tym razem 13 na liście Hot Bands. Teraz kolejna premiera tego weekendu. Mam dla was mnóstwo nowej muzyki w RMF Max. Silva Bumpa. Co to za gość? To DJ z Wielkiej Brytanii, który uwielbia house i stare, dobre soul i R&B. Zresztą słychać to w jego produkcji, bo kiedyś śpiewał to Montel Jordan. To był taki hit pełen namiętności. Get It On Tonight, tak trochę o zdradzie. Silva Bumpa i jego nowa wersja On Tonight, teraz w RMF Max.

Fly High, nasz import z Austrii, Toby Romeo ma swoją dwunastkę w tym tygodniu na liście Hot BNC. Teraz, zamykając kolejną dziesiątkę, numer dla wszystkich, którzy mają blisko do wody. Nad jeziorem, nad morzem mogą się schłodzić, naprawdę zazdro pozdro. A jak mamy daleko, no to polecam zimny prysznic albo chociaż zimną wodę, tak na twarz i na kark. Tak plażowo na 11. DJ Goya i Jason Derulo w upalną

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
11: AI,
10: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
13: Marian,
12: mega,
13: co ty robisz?
12: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
17: I po reklamie.

0: Ja wciąż boso tutaj na liście Hopbence, Przemek Grybowski w RMF Max. No trzeba się jakoś chłodzić w taką upalną sobotę. Kolejne rekordy dzisiaj w Polsce. Za chwilę będziemy więc na plaży, bo mam dla was house'ową nowość Jonas Blue i jego Edge of Desire. A pierwszą dziesiątkę otwierają dzisiaj Fuka i Liwka i Enklawa. Chcę więcej.
1: Max, numer 10.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Światy tańczył do jej Waiting for Tonight i Jennifer Lopez wraca do swoich tanecznych korzeni. Tutaj dla DJ-a Aloka Everything is Fine. U niej też very fine, ostatnie urodziny, nieważne które, nie widać, nie słychać. Jak będzie miała 60 albo 70 lat, to może będzie można coś zauważyć. Teraz numer, który polecam wam na taką upalną sobotę. Wciąż gorąco w Polsce, czekamy może na zachód słońca, co? Wtedy zrobi się chłodniej. Teraz też tak trochę, bo wraca do nas Wiz the MC. Polecam wam jego nowość Falling Stars.

Wrócił do nas Oskar Cyms, ma kolejną nowość tych wakacji na liście Hot Bands. Miejsce 8 bez końca i odwiedził ostatnio RMF Max. Co ma w planach na najbliższe tygodnie, miesiące? Zapraszam, sprawdzicie to także wieczorowo na naszym Instagramie. Warto śledzić RMF Max. Za chwilę kolejna nowość, tym razem od projektu Temper City. Słyszeliście już o tej grupie, słyszeliście ich viral. Teraz Marlon Hofstadt i jego beat rozpędzone I Like.

0: Nasza kolejna nowość tego tygodnia na liście Hot Bands, jest ich sporo, to Temper City. Może śledzicie ich już w internecie. To był wiralowy hicior, który pokazywali też częściowo na pustyni. Self Aware startuje na miejscu 7 z opcją na szybką jedynkę może za tydzień. RMFmax.pl. Za chwilę wracamy do odliczenia. Czeka White i jego przyjaciele w numerze To Coś.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: I po reklamie.

0: wypadł nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

To coś, Whitey ekipa w upalną sobotę, dzisiaj szóstka na liście Hot Bands. Pozdrowienia dla tych, którzy mogą się schłodzić przy klimatyzacji, naprawdę, ale nie wszyscy. No to co jeszcze można zrobić, co sprawdzić? Można powyłączać niepotrzebną elektronikę, słuchajcie, bo przecież komputer, telewizor albo sprzęt kuchenny często, na przykład kuchenka, też oddaje ciepło, bo przy 30 stopniach to nawet laptop dokłada swoje 3 stopnie do atmosfery. No ja tutaj nie mogę wszystkiego powyłączać. Musimy mieć kontakt z bazą. Muszę wam wysyłać dobre bity. Teraz nowy od projektu Jubel, Ocean House w RMF Max.

Na upał, na wakacje Shimza i Jarko, ich afrohausy. Czy o tej porze można już przewietrzyć mieszkanie? Wydaje mi się, że trzeba jeszcze trochę poczekać, już niedługo, no bo o tej porze to można jeszcze zrobić z mieszkania piekarnik z przeciągiem. Na sobotnie upały, za chwilę na czwartym w zestawieniu listy Hop Benz, Bibi Rexa i David Guetta, ich Sad Girls.

Sergej Els, Bibi Rexha, David Guetta, już czwórka na liście Hot Bands. Mam trochę pocieszenia dla tych, którym dzisiaj jest za gorąco. Takie upały w Polsce. Jutro jeszcze wciąż ciepło, ale po weekendzie jednak ochłodzenie, ale to nie oznacza, że to będzie koniec lata i teraz to już tylko zimno i cały czas deszcz. Nie. Jeszcze będzie pięknie. Teraz też, bo pierwszą trójkę listy Hot Bands otwiera Alex Warren, jego Passenger.

0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie!
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo za

Bez nás nezačnú, to premiéra tego tygodnia od PZ-a na liście Hot Bands w RMF Max. Bez was nie zaczną imprezy. Już od 20 po miejscu pierwszym Max Party, wszyscy jesteście zaproszeni. No i teraz też królowie imprez festiwali Swedish House Mafia. Ich nowość z Lykeli to już dwójka tego tygodnia. Happiness is so sad.

i szybko tak wysoko w numerze Happiness is so sad. Jeszcze więcej takiego bitu po 20 w naszym wakacyjnym Max Party. Po zachodzie słońca będziemy się także chłodzić, no i będziemy tańczyć. A na miejscu pierwszym numer, do którego też się tańczy, może ktoś zatańczy nawet nad wodą, gdzieś na plaży, nad morzem, nad jeziorem, bo to Topic i Becky G, która ostatnio śpiewała także dla Seleny Gomez. Miejsce pierwsze, wakacyjna jedynka, Sorry Papi. One. One. One. One. One. Numer.

0: Sorry, Papi, Topik i Becky Gino. Nie sorry, tylko gratulacje. Nowa jedynka całego tygodnia na liście Hot Bands. Czekamy na piękny zachód słońca. No i będziemy tańczyć dzisiaj wieczorowo. Za chwilę startuje Max Party w taką upalną sobotę. No trzeba świętować. W wakacje będzie dużo dobrego bitu. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama.
2: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej.
7: I po reklamie.

0: Tymek w RMF Max, wersja DJ-a Remo. Jeszcze 2 tygodnie, żeby przy takiej muzyce potańczyć. Właśnie 2 tygodnie z ciężkim tematem wjechaliśmy na początek Max Party, ale może to niektórych zmobilizuje do tego, żeby ruszyć się z domu, ale jest też opcja domówka i tu wchodzimy z dobrą taneczną muzą. Robert Łojowski, DJ Raf Mix do północy.
1: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.

0: idealnie nam to pasuje teraz. Bryska, lato w RMF Max, najlepszy klimat na wieczór po plażingu. No a duża część Polski w ten weekend nad Bałtykiem, no bo nam się pogoda zrobiła. Nie wiem, jakie będą dwa kolejne tygodnie sierpnia, ale z tego weekendu warto skorzystać. A może się tam nawet jakaś wakacyjna impreza rozkręci. To się może zdarzyć, bo jak grają Davida Guetta z Alokiem i później jeszcze Danego, no to się różne rzeczy mogą wydarzyć. Ale Farben też będzie w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
3: Zgarniasz
2: 15 tysięcy złotych!
4: Ja nie mogę!
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
9: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: I po reklamie.

Baby, Rosalia w RMF Max. Pewnie poznaliście, dopóki się nie znudzisz. Czy jest ktoś taki, kogo już znudziły wakacje? Ktoś, kto tęskni za szkołą? Jeśli tak, to chętnie poznam. Messenger RMF Max, tu zapraszam. Będziemy później pokazywać światu taki eksponat. Jeszcze 2 tygodnie wakacji przed nami. No i kolejne wakacyjne brzmienia w RMF Max. DJ Goya, Jason Derulo. No niesamowity klimat zrobili w tym numerze.

0: Daigo sobie przypomniał, bardzo się cieszę. Super numer, take me back, zabierz mnie z powrotem. To może mieć dwojakie znaczenie, no bo albo komuś się bardzo pensjonat nie podoba i chce wracać, albo ktoś już zatęsknił za tymi pięknymi miejscami, które odwiedził w czasie wakacji. No to będziemy tęsknić wszyscy jeszcze bardziej jesienią, zimą, ale jeszcze mamy trochę lata do wykorzystania. No i mnóstwo wakacyjnej muzy na sobotni wieczór. Po 21 w RMF Max Ed Sheeran i Martin Garrix i po nich jeszcze będzie Imani. Max.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
2: Nie wierzę!
3: 15 tysięcy złotych!
4: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
1: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź flash sportowy.
6: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: jest jeden z artystów, którzy zrobili nam lato. Calvin Harris był w Polsce, tu razem z Samem Smithem.
1: W każdej chwili Max nadaje.
0: Już po 21:00 to jest sobotnie. Wakacyjne Max Party w RMF Max. Robert Wojanski i DJ Raf Mix, który przygotował dla nas dobre imprezowe miksy. Już mówię, co pojawi się w kolejnym. Sony Fodera i Żel. Tako na Fide. Robimy głośniej.

0: Martin Solveig w RMF Max. Jego świetne hello. Hello! Mówimy wszystkim, którzy właśnie wylądowali na ojczystej ziemi, wrócili po tygodniowym, a może nawet dwutygodniowym all inclusive. No, dzięki, że taką pogodę nam przywieźliście, ale z tego co wiem, to nie wystarczy na długo. Mam nadzieję, że podróż była przyjemna, a teraz jeszcze weekend na ogarnięcie tego jetlagu, no i w poniedziałek powrót do rzeczywistości. Ale na razie rozkręcamy sobotni wieczór. Becky G, Topic za chwilę, a później jeszcze Bruno Mars w RMF Max.
1: Reklama.
2: Mega.
0: Jeszcze Bruno Mars w RMF Max.
1: Reklama.

0: wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
2: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
3: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: I po reklamie.

California Love, RMF Max. Może być Kalifornia, czemu nie? Chociaż ostatnio to turyści Polskę zachwalają. Już widziałem na Facebooku filmiki, na których się zachwycają Krakowem, Warszawą, Gdańskiem. Może ktoś im pokaże mniej zakorkowane miejsca, no bo pójdzie w świat, że u nas to jest tylko opcja na stanie w korku, a nie na spacerowanie albo plażing. No ale chodzi o to, że jest u nas pięknie, bezpiecznie, oby jak najdłużej, bo różne rzeczy kombinują. Wakacje trwają, ale mundial za nami. Miejmy nadzieję, że kolejny będzie już taki bardziej normalny, nie w Stanach, no ale wspomnienia zostały. Nie tylko związane z murawą na szczęście, również z muzyką i to zasługa Shakiry. Daj, daj teraz w RMF Maxa, później jeszcze Pitbull będzie.

0: Pensacjonata obejmuje noce, świetny klimat. No, te noce to już z tygodnia na tydzień obejmujemy coraz wcześniej. Jeszcze miesiąc temu o tej porze było jasno, no ale słyszałem, że noc to jest najlepszy dzień na zabawę. No to już wam mogę powiedzieć, przy czym będzie można się pobawić po 22, ale ekipa wiedzie: Lumix, Meduza i później jeszcze Swedish House Mafia z Lykeli.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: I po reklamie.

0: No to musiało wyjść dobrze. Swedish House Mafia i Lykali w jednym numerze w RMF Max.
1: RMF Max, hity na maxa.
0: To jest kolejna godzina sobotniego Max Party w RMF Max, Rorujański DJ Rafmix i kolejne dobre nuty. Żabson z ekipą najpierw, a później Axwell i Bon.

A to oczywiście dziewczyny z Suga Babes. Wolałem powiedzieć, gdyby ktoś nie rozpoznał. Już tylko 2 tygodnie wakacji przed nami, ale jeszcze parę fajnych rzeczy się wydarzy. No weźmy na przykład Fire Festival na Stadionie Śląskim. Za 2 tygodnie, niecałe, tam m.in. Nerwo i Kangs wystąpią. Ed Sheeran do nas w tym roku nie przyjechał, ale może to lepiej, może bardziej zatęsknimy, może za rok się pojawi. Będzie za chwilę, ale najpierw w RMF Max Gibbs z Kukonem. Macie to od nas.

DJ Snake, Justin Bieber w RMF Max i to wszystko jeszcze podkręcone przez Don Diablo, dlatego ma taką energię. No mam nadzieję, że wam tej energii w połowie sierpnia nie brakuje. Zali, która zrobiła furorę na męskim graniu w tym roku, też energii nie brakowało w czasie koncertów, wiem co mówię, widziałem. No i coś czuję, że to jest jej moment, że teraz to już będzie tendencja zwyżkowa. Kochamy ją. Zalia, o kochaniu właśnie, teraz w RMF Max.

robi Schulz, jedna z jego najnowszych produkcji, Better Times, ale się rozbujaliśmy, a to już tylko trochę ponad godzina soboty przed nami. No to obiecuję, że dobrze ją wykorzystamy w RMF Max. My zadbamy o muzykę, no a wy to już tam musicie ze swojej strony zrobić resztę. DJ Goja ze świetnym klimatem muzycznym wjedzie za chwilę, a później jeszcze Jamal będzie.

0: Sylwa Bumpa On Tonight. No nic dziwnego, że nam tak wieczór szybko mija.
1: Hity na maksa.
0: Zresztą tak jak całe wakacje, jeszcze tylko 2 tygodnie. No i jeszcze godzina sobotniego Max Party w RMF Max. Robert Wojowski, DJ Raf Mix obecni. No i kolejne muzyczne petardy dla was. Joel Corey najpierw.

z Karcem z WRMF Max. Cały czas to on występował w czasie koncertów Lato na Maxa tego lata, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze za tydzień zagramy w Krasnym Stawie. 21-23 sierpnia. Grubson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Maryla Rodowicz na scenie. Wakacje trwają. No i jak tam u was w ten weekend? Udało się gdzieś wyjechać? Czy po prostu grill na działce? Chwalcie się na Messengerze RMF Max, a ja tu szybko pochwalę się, jakie mamy muzyczne plany na najbliższe minuty. Będzie Moonlight i Adam Lambert też później i jeszcze Sombra zagramy. Nie śpimy.

kukę, Francis, taki mały, a nie śpi o tej porze. No, wakacje rządzą się swoimi prawami. Słuchajcie, nie mogłem się oprzeć, musiałem sprawdzić. 17 dni do roku szkolnego. Nawet nie będę zadawać retorycznego pytania, co wy na to. No i tak dobrze, że 1 września będzie we wtorek. To jeszcze kawałek z kolejnego tygodnia da się jakoś przelawirować. No, ale na razie cieszymy się sobotą. Martin Garrix, Ed Sheeran i później Alan Walker. Oni zrobią hałas. Max Marty, RMF Max. Do północy. RMF.

Fu, Kajliwka, Enklawa, chcę więcej. No dobrze, to będzie więcej już jutro wieczorem, kolejne wakacyjne Max Party. No ale coś czuję, że jeszcze dzisiaj się nie wybieracie spać. To dobrze, no polecam RMF Max również po północy. Robert Majowski, DJ Rafmix, bawcie się dobrze. Ja już zmykam, no bo słyszymy się jutro rano, więc nie chcę zaspać. Na razie, pa!

0: Max.
1: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
2: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
3: 4,7.